Wiesław Adam Berger był jednym z ważnych zaolciańskich ludzi pióra, poetą, a przede wszystkim pierwszym chyba znaczącym prozaikiem. Zmarł przed 28 laty. Jego krewni i przyjaciele o nim jednak nie zapominają. Wspólnie też uczcili setne urodziny, które pisarz obchodziłby 6 czerwca. Stało się tak zaś na czerwcowym spotkaniu w czesko-cieszyńskim klubie propozycji imienia Karola Polaka. Z mikrofonem był tam też Jacek Sikora, a jego relację rozpoczyna fragment opowiadania Bergera, czytany przez jego córkę Ewę.

0: stojący pod jej nosem puszę tak, że chce mi się dotykać jej ust. Przeskakuje iskra. Obca dziewczyna, jak to jest? Skąd to przychodzi? W tramwaju pachnie chlebem i sentymentem. I romantycznością, bo tramwaj jest stary, zeszłowieczny. Jednak miłości nam trzeba, miłości, dotykania ust, serc dotykania.
1: Pani Ewa Berger, jedna z organizatorek dzisiejszego spotkania, no i jedna z bohaterek, bo pani jest córką Adama, którego myśmy znali jako przyjaciela, prozaika, poetę, felietonistę. A jakim on był tatą?
0: No tatą był, właściwie jemu było 50 lat, kiedy ja się urodziłam, także był zupełnie innym tatą niż większość moich kolegów mieli taty. Jak była mała, to mnie na plecach nie za bardzo nosił, ale mieliśmy taką relację z sobą koleżeńską, lepszą niż moi koledzy, także to było zupełnie inne, zupełnie super, takie otwarte, bardzo otwarte, tak.
1: Niech pani zdradzi, jakie bajki pani opowiadał przed snem.
0: Aha, on sobie wymyślał bajki o komarach i o molach. I z molami dużo się działo.
1: Pani ojciec całe życie właściwie spędził w teatrze, prawda? Czy to miało wielki wpływ na to, że pani też obrała drogę artystyczną, teatralną?
0: Tak, no bo i mama też oczywiście. Ja się o mało nie urodziłam w teatrze. I dla mnie teatr i specjalnie dramat był bardziej rzeczywisty niż to, co się działo na ulicy albo w normalnym życiu. Także jakby nie było w ogóle myślenia o tym, że teatr będzie jedną z moich pasji, tak.
1: A kiedy pani dowiedziała się właściwie, przekonała na własne oczy, że pani tata jest poetą, twórcą?
0: Ja chyba jakoś, no bo ja myślę, że to było najpierw, że życie jest twórczość, a potem było tata. Potem jakoś tak po drodze uświadomiłam sobie, że tata. Bo wszystko było odwrotnie niż normalnie. Teatr albo twórczość była pierwsza, a rodzina jakoś tak po drodze.
1: A kiedy pani zaczęła czytać opowiadania pani ojca?
0: No to było zawsze troszeczkę takie śmieszne, bo to bardzo intymne było. Jest. Dzisiaj też jeszcze chcę przeczytać jedną powieść i to jest bardzo intymne i no, ja wiem, kiedy zaczęłam tłumaczyć. Także ja myślę, gdzieś tam na gimnazjum zaczęłam czytać.
1: A jak właściwie tworzył tata? Zamykał się gdzieś w komórce, czy życie toczyło się koło niego, on pisał?
0: Ja mam dwie takie wspomnienia, że jak pracował w teatrze, robił oświetleniowca, tam na prowazyści, tam nad sceną, tam sobie pisał. Tam w tej ciemności nad tym światem fantazji. A potem mam drugie, że ja zasypiałam z klapotem maszyny do pisania. Ja myślę, że to też jak pan, tak samo jak pan. Jeszcze właśnie śmieliśmy się, bo w tym roku też jest rocznica, sta rocznica Arnošta Lustiga, z którym zanim zmarł, staliśmy się przyjaciółmi, a z jego synem Pemi śmialiśmy się, że oboje zasypialiśmy z maszyną do pisania i to były nasze bajki, nasza muzyka do snu.
1: Gdzie pani teraz przebywa? Bo wiem, że długi czas była pani w Holandii, prawda? Czyli ciągle pani krąży między Holandią a Ostrawą, czy w ogóle Republiką Czeską?
0: No ja właśnie mam teraz trzy domy. Holandia, to mam rodzinę, męża, dwie dzieci, duże, dorosłe już i Pragę, gdzie miałam teatr, jeszcze jakieś inne akcje. No i Ostrawa, dom, mama i tak dalej. To są moje trzy domy.
1: Czy wraca pani do twórczości swojego ojca?
0: No teraz właśnie wracałam, a jak się przygotowywałam do tego czytania, zrobiliśmy tak, że moje koleżanki z naszego teatru tam w Holandii, które nie rozumieły ani po polsku, ani po czesku, to im czytałam Witkę Wierzbową. I właśnie tak to się przepoiło, że będziemy wracać do jakiejś poezji taty, tłumaczyć na holenderski i na jakichś akcjach koleżanki będą po holendersku czytać poezję taty.
1: Renia Puclacher dwa razy przedstawiała spektakle swoje na podstawie opowiadań Adama. Raz to było chyba w Awionie, raz to było na scenie polskiej wprost. Czy nie myśli pani o tym, żeby zrobić jakieś przedstawienie na podstawie dzieł swojego taty?
0: No, ale w Holandii to jest jakby, bo to jest tak zaolziańskie, że to w ogóle nie ma, ale może jakiś tam teatr taneczny albo ruchu, to dobry pomysł, dzięki.
2: Moja rzeka Łucyna fascynuje mnie od dziecka i będzie mnie fascynowała aż do grobowej deski, do której mi już bliżej niż dalej, lecz człowiek nigdy w to nie chce wierzyć. To nie są czarne myśli, to są zwykłe słowa pogodzenia.

0: naše sobom, s własnym losem. To jest ów dobry optymizm dobrego życia, które się żyło, jak należy. I na szczęście nie bez kraks, bez błędów, bez piedestałów.
1: Pan Karol Suszka, reżyser, aktor, były dyrektor teatru, a przede wszystkim najświetniejszy interpretator twórczości tutaj zaolziańskich poetów, prozaików. Kim był dla pana Adam Berger? Bo on był właśnie takim pierwszym prawdziwego zdarzenia prozaikiem, prawda, zaolziańskim.
0: Przede wszystkim to był znakomity człowiek. Człowiek bez żadnych urazów, aczkolwiek trochę tego przeżył w ciągu życia, ale po prostu puszczał to z głowy. I to widać w każdej linijce jego twórczości. Czy załóżmy pierwsze wydanie Mostu nad Ucyną, to po prostu tam to kipi po prostu jasnością, szczerością, dobrocią, otwartością, etc. Takie pozytywne rzeczy. Ja spotkałem się z Bergerem na spotkaniach autorskich, ponieważ żeśmy tam między innymi z kolegą Mokrowieckim recytowali czy czytali urywki jakieś, czy Toprzeczka, czy Pyszki, czy kogoś. Ale po prostu uczestniczyliśmy. No i Bergerem tam żeśmy się spotkali. Jakoś tak, to prawda, on tego nie pokazywał, ponieważ nie był taki ale wiem, że mnie cenił, że pozwalał, żebym ja robił jego rzeczy w radio, gdzie pod jego nazwiskiem to nie mogło być, więc to było czasem pod moim nazwiskiem, zdaje się również twoim i koleżanki, która tam pracowała, także to robiłem. Ja, on, przepraszam najmocniej, ale za każdym razem przychodził, jak się robiło to jego przedstawienie, jego tekst, wyciągał flaszkę z aktówki i ja jako reżyser to musiałem z nim siedzieć i popijać, ale to nie było takie na ożranie się, ale po prostu takie przyjazny poczęstunek alkoholowy. Na tym od początku do końca. I na koniec on marzył o tym, żeby zamieszkać gdzieś tam w górach. No i ja w międzyczasie wybudowałem dom i umawialiśmy się, że on tam dostanie izbę i tam sobie będzie mógł siedzieć i pracować. No niestety skończyło się, jak się skończyło.
2: Siedzieliśmy wszyscy dłużej w winiarni Baladę. Żegnaliśmy się z tobą po paru godzinach, ty z wdziękiem posłusznego dziecka zjadałeś swoją tradycyjną zupę czosnkową. Taki pozostaniesz w mojej pamięci.
1: Pani Renata Pucłacher, może by powiedzieć gospodarz czy gospodyni dzisiejszego wieczoru wspólnie z Ewą Berger, córką Adama Wiesława Bergera. Pani Reniu, byliście bardzo blisko z sobą, z Adamem. Czy to było może dlatego, że byliście ludźmi teatru?
3: Nie tylko ludźmi teatru, ale czerwcowymi bliźniakami, co jest w moim przypadku bardzo ważne, bo jakby trafiam na współpracowników, którzy właśnie urodzili się w tym samym miesiącu i to się sprawdza. No i poza tym dzieliła nas bagatela różnica 40 lat, więc to był najstarszy mój kolega, taki właśnie po piórze, ale też taki mentor, można powiedzieć. Z biegiem lat, jeszcze dzisiaj też przygotowując się do tego spotkania, czytając, widzę, że dużo jego myśli było moimi myślami, dużo przemyśleń dotyczących Zaolzia, Europy, tego, kim jesteśmy. Był mi właśnie bliski tym patrzeniem na świat.
1: Kiedy pani odkryła po raz pierwszy Bergera jako autora? Bo ja na przykład odkrywałem go w kalendarzach śląskich, bo on długo nie mógł właściwie wydawać, czyli często pisał pod pseudonimami i zadebiutował bardzo późno, dopiero chyba pod koniec lat 70., prawda? Pierwsze w głowie dla mnie odkrycie.
3: Tak, tak. Ja nawet to odnotowałem w książce w kawiarni Awen, której nie ma. To był 83 rok. Ja wtedy się wybrałam, czy dostałam wtedy nagrodę Grupy Literackiej 63 i tam po raz pierwszy spotkałam autora, którego właśnie znałam jakieś tam rzeczy właśnie z kalendarzy śląskich i zupełnie jakby mi nie pasował ten obraz Adama do tego, jak poważnie często pisał, więc jakby tym bardziej to było miłe. No i miałam wielką tremę wtedy, bo to jakby pierwsza nagroda, jakby po raz pierwszy nagroda literacka i on wtedy właśnie powiedział jego znane właśnie, wszystko będzie okej, nie przejmuj się. Więc jakby to jego okej, które się pojawia, prawda, w tytułach i tak dalej powtarzane, pomogło mi wtedy.
1: Adam był, można by powiedzieć, takim pierwszym z prawdziwego zdarzenia prozaikiem tu w Zaolziańskim. Z tym, że jego proza była bardzo liryczna, w odróżnieniu od tej, która powstaje dzisiaj, bo tych prozaików się namnożyło, ale oni już zupełnie inaczej traktują właściwie to słowo.
3: Była proza poetycka, też właśnie widać, kto patronował tego, bo tam dużo z Rawala, nie? Prawda? Też jakby jest to odczuwalne. I też ten akcent na to, że on nie tylko wywodzi się z tradycji polskiej, ale też czeskiej, czyli to przemieszanie właśnie w tej literaturze, to, że dużo czytał, to właśnie cała ta grupa Trójkąt Bermudzki, czyli Władysław Sikora, Bronisław Liberda, Kazimierz Jaworski i Wiesław Adamberger jako ten czwarty muszkieter, można powiedzieć, albo ten właśnie tworzący czworokąt bermudzki razem z nimi. Więc oni wszyscy, to zachwycało mnie, trzymali rękę na pulsie, czytali to, co się dzieje i tak dalej. I było widać, że właśnie te wydarzenia, te książkowe też wydarzenia, to zawsze w jakiś sposób albo się pojawiało w jego opowiadaniach, ale też on często do prasy pisywał, więc też to są takie faktycznie strzępki, urywki. Często to się czyta. Właściwie dzisiaj też tutaj córka jego mówi, że musiała interpunkcyjne znaki wprowadzić, żeby to dobrze przeczytać. Więc jakby to jest taki strumień świadomości, ale ważny na pewno dla nas wszystkich.
1: Pani dwa przedstawienia przygotowała na podstawie tekstów Adama. Jedno było w ramach kawiarni Avion, której nie ma, a drugie było wprost na deskach sceny polskiej. Jak się pracowało z tym tekstem, przetwarzając go na scenę?
3: To miłe, że ktoś pamięta, że były dwa, bo właściwie tak się działo, że byliśmy na tej słynnej wyprawie zaolziańskich pisarzy, którą organizowała Helena Legowicz. Byliśmy w Lyonie, byliśmy w Grenoble i w Villard-de-Lans, gdzie właściwie też przebywał, studiował Adam, więc pojechaliśmy tam całą grupą i właśnie po powrocie odbył się benefis w 97 roku Bronka Liberdy. I Adamowi tak się to podobało, że mówi, że też by chciał takie urodziny. Ja mówię, w czerwcu oczywiście to zrobimy te urodziny, zwłaszcza, że w 96 roku, czyli 30 lat temu, odbyła się w ramach kawiarni Avion, której nie ma, impreza Kolumbowie rocznik 6, więc ci, którzy mieli szóstkę na końcu. No i Bagatela, to są ludzie, tutaj już zresztą w ramach Klubu Propozycji pojawiło się właśnie spotkanie, czyli Wilhelm Czeczek, Wiesław Adamberger, Kazimierz Kaszper, Stanisław Jedzok, no i jako jedyna kobieta ja w tym gronie, więc właściwie tak się cieszyłam, że w czerwcu chętnie mu jako solenizantka czerwcowa zrobię te urodziny w 98 roku. No i parę miesięcy po benefisie Bronka Liberdy, ta wiadomość tragiczna w styczniu, że zmarł. Także byliśmy oczywiście na pogrzebie, większość nas właśnie piszących. No i wtedy była rozmowa z córką, rozmowa z żoną i ja mówię, on bardzo chciał te urodziny obchodzić, więc postanowiłam napisać na podstawie jego książek, opowiadań, właśnie taki spektakl, Księga o nieumieraniu, czyli dzisiaj miałbym urodziny. I faktycznie w czerwcu to spotkanie się odbyło, ponieważ wydawało nam się ten klub teatralny, gdzie się odbywały te awiony mały, więc to był właśnie strych tutaj na Strzelnicy w czeskim Cieszynie. Pani Helga Berger, właśnie żona, zrobiła tam wystawę swoich obrazów, wisiało zdjęcie Adama.
1: Tutaj zresztą też są trzy obrazy pani Helgi, tak, która też jest obecna tutaj.
3: Tak, tak, tak. Zawsze te obrazy są i są ważne, bo też nawiązują do tego, o czym on pisał. No i wtedy w ramach tego się odbyło. Przez cały wieczór padał bardzo rzęsisty deszcz. To było słychać, bo tam jednak jest ten dach na tym strychu. No i jeszcze kiedy mówiłam o Adamie, spadło jego zdjęcie ze ściany. To nie było zdjęcie w ramkach, ale tak powieszone. Więc stwierdziliśmy, że właściwie on te figle płatał. Może tak dziwnie dla kogoś może brzmieć, ale to było spojrzałyśmy na siebie z córką, z żoną i wiedziałyśmy, że to jest jakiś znak, więc to też był wspaniały spektakl. No i na podstawie tego, co wtedy to były strzępki, robiliśmy to z aktorami, z Karolem Suszką na prędce, jakby to można powiedzieć, ale potem miałam dużo czasu do przemyśleń i napisałam scenariusz spektaklu Most nad Łucyną w reżyserii Karola Suszki i po latach, kiedy czytam ten scenariusz...
1: Bo on się pojawił właściwie jako program, prawda? Ja jeszcze go mam w domu. To można czytać do dzisiaj.
3: Tak, tak. Przyniosłam też, właśnie to jest taka książeczka, program. Bardzo się cieszę, że to się udało, że to była możliwość tak to wydać. No i wtedy właśnie wiele osób sięgnęło po te książki, po te opowiadania, bo stwierdzili, że to bardzo dużo mówi o nas. I co też jest ciekawostką, jako kierowniczka literacka w sceny polskiej miałam wielki niedosyt, że nie było Wesela na scenie. I tam są fragmenty Wesela, które będzie miało teraz premierę w ramach jubileuszu sceny polskiej. Także nie ma przypadków.
1: Za dwa lata będziemy obchodzić 30-lecie śmierci Adama. Ja wtedy na tym pogrzebie miałem takie wrażenie, że rozpoczyna się koniec pewnej epoki Zaolzia, zaolziańskiej literatury, w ogóle sztuki zaolziańskiej. Czy ma pani też takie wrażenie? Bo potem zaczęli odchodzić ludzie trochę młodsi od Adama, ale też nestorzy.
3: podchodzili faktycznie, to nie tylko dotyczy pisarzy, oczywiście, że tam kolejno umierali koledzy, z którymi właśnie byliśmy blisko, ale też właściwie fotograficy Wiesław Przeczek, to właściwie wszystkie te zdjęcia, które tutaj mam dzisiaj w ramach prezentacji, to zawdzięczamy Wiesławowi, też są zdjęcia Franciszka Bałona, Adam Szop, który też jest na zdjęciach z Adamem i tak dalej, Radek Krygiel, więc to po prostu myślę sobie, że gdyby dzisiaj Adam to widział i powiedział, że to jest no nieprawdopodobne, że tacy młodsi od niego o wiele lat ludzie odeszli i faktycznie ja myślę sobie, że też ten zwyczaj, to celebrowanie, to, że bywaliśmy na swoich wernisażach, wieczorach autorskich, że tego już nie ma, ale to nie jest kwestia tylko Zaolzia, to jest kwestia czasów, to, że żyjemy bardziej wirtualnie niż realnie. Tym bardziej dobrze, że takie spotkania się odbywają.
1: No i na pewno warto sięgnąć po twórczość tych ludzi, którzy odeszli.
3: Warto, polecam, na pewno ręczę za to, że to dużo o nas mówi i w ogóle byłabym chętna, żeby mogły powstać jakieś wypisy z dzieł naszych twórców, bo brakuje tego.
1: No i w szkołach by się przydało.
3: Na pewno tak. Znaczy, nie wiem, na ile ta młodzież dzisiejsza bardzo chce czytać, ale jest tyle teraz możliwości, że to można na różne sposoby prezentować, że posłuchają, przeczytają. Zresztą dużo tych rzeczy robili aktorzy sceny polskiej, więc też im chwała.

wysłuchali Państwo audycji redaktora Jacka Sikory pod tytułem Obchodziłby setne urodziny, czyli z rodziną i przyjaciółmi. Wspomnienie o Wiesławie Adamie Bergerze, w którym zabrzmiały też fragmenty opowiadań bohatera wieczoru. Na zakończenie jeszcze raz Darina Krygiel, tym razem w piosence Malowane deszczem. A zza mikrofonu żegna się z Państwem Filip Tomanek. Życzę miłego weekendu. Do usłyszenia.